Kwasamie. Osra hinie ne tse. Ejapadie bia. Obi di kwase efuo bi mu. Anaze sika kokobi. Enona obi